0: Nie ma szefie na sali.
1: Nie ma szefie.
0: Can you send me medic 315 to the address that Carl PD's out at, on Du Bois? It's 10001.